Jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, jadą, j